złe, na zaklawi moja mia. O maja kuni kuni moje, enulubo, esumri ebriani o. Joshua nyamie, ma wunsa zuh.